0: Mulibo. Hello?
1: Hello?
0: Mulibwanji. Mulibwanji.
1: Ndiyo kaino.
0: Tilibu ino tukudzueni. Kumutarara. Jabu ino tukudzueni. Nchito yanu mugwira yotani kumanso dzina lanu. Hello?
1: Hello?
0: Nchito yanji mukugwira kumanso tikudziweni dzina lanu.